Piosenką Wesoły Pociąg w wykonaniu Marty Mirskiej rozpoczynam mój dzisiejszy program. Ze studii stacji WKR po gipsy drogich radiosłuchaczy wita Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji i życzę miłego spędzenia czasu przy odbiornikach.

marzenia. Nigdy już więcej nie przeżyłam czegoś równie pięknego, jak moja przygoda z Jamajką. Podnoszę w górę głowę, patrzę na gwiazdy.

grał i śpiewał zespół Skaner. Wczesnym popołudniem spotyka się na ulicy dwaj koledzy. Jeden pyta: co ty robisz o tej porze? Nie musisz być w pracy? Nie, szef życzył mi dziś rano miłego dnia, więc idę do domu.

Siedzi Baca na krawężniku w Chicago i liczy dolary. Podchodzi do niego policjant i pokazuje mu plakietkę, na której widnieje słowo Police. Na to Baca odpowiada: Dziękuję, panocku, ale moje dolary policja są.

W Londynie na rogu ulicy rozmawiają dwie pakistańskie kobiety. Jedna się chwali. Ty wiesz, jestem w Wielkiej Brytanii dopiero 6. miesiąc, a już biegle mówię po polsku?

mój czas na antenie dobył i karp po gipsy dobiega już końca. Za chwilę dwugodzinny program Polka Rasko Show. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej audycji. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.